0: ya.
1: Cerrá los ojos e imagina esto. El sonido del mar, una piscina espectacular, buena comida, todo incluido. Y las personas que más querés a tu lado.
2: Durante los meses de mayo, junio y julio, hay ofertas especiales esperando por vos en Occidental Tamarindo, Playa Langosta. Escapate del estrés, disfruta en familia, en pareja o con amigos y regálate ese descanso que tanto mereces.
3: Reserva hoy en barceló.com o llama al call center 46009297. Occidental Tamarindo, porque descansar también es parte de vivir.
4: Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom